jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Вівторок, 11 серпня. А о чим ще услышимо в програмі? Święto Wojska Polskiego.
1: Mamy dużo doświadczeń martyrologii, męczeństwa i cierpienia narodu polskiego.
0: 89. rocznica rozpoczęcia operacji polskiej NKWD.
2: Związek Sowiecki wrogi był językowi polskiemu, tradycji, religii i historii.
0: Dlaczego w 2020 roku tysiące Białorusinów wyszły na ulicę?
3: Ludzie widzieli przede wszystkim, że to państwo coraz mniej spełnia swoją funkcję, jeśli chodzi o ochronę obywateli.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Protesty powyborcze na Białorusi w 2020 roku i ich brutalne stłumienie na trwałe zmieniły życie tysięcy ludzi. Właśnie wtedy rozpoczęła się bezprecedensowa fala zatrzymań, procesów politycznych i ucieczki z kraju dużej części aktywistów, dziennikarzy i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. W kolejnych latach władze praktycznie zlikwidowały niezależne media i organizacje społeczne, a przestrzeń do publicznego sprzeciwu została niemal całkowicie zamknięta. Skutkiem tych wydarzeń stała się także masowa emigracja i utrata części społeczeństwa, która jeszcze kilka lat wcześniej aktywnie walczyła o demokratyczne zmiany. O tym, dlaczego Białorusini wyszli na ulice swoich miast w 2020 roku, opowiada ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich Kacper Sienicki, który osobiście doświadczył brutalności łukaszenkowskich służb w tamte dni.
3: Ludzie widzieli przede wszystkim, że to państwo coraz mniej spełnia swoją funkcję, jeśli chodzi o ochronę obywateli. To jak Łukaszenka działał podczas pandemii koronawirusa na przykład, to było też takim pewnym czynnikiem zapalającym i mobilizujących ludzi do jakiejś aktywności. Później kampania wyborcza, której nie zostali dopuszczeni kandydaci na prezydenta, którzy mieli całkiem sporą popularność, potencjalnie mogli przy prawidłowo przeprowadzonych wyborach stanowić jakieś zagrożenie. No i oczywiście później niezgoda na to, gdy kandydatka protestu, Svetlana Tichanowska, wokół której udało się zjednoczyć ludzi, żeby zagłosowali, mogli się wyrazić przeciwko Łukaszence, gdy stało się oczywiste, że te wyniki zostały całkowicie sfałszowane, to nie mogło się skończyć inaczej niż po prostu z kumulacją tego niezadowolenia, złości, niesprawiedliwości, jaką reżim Łukaszenki zaszczepił, czy odbił przez Białorusinów sytuacji w ich kraju stworzył swoimi rządami.
0: Dlaczego mimo ogromnej fali protestów nie doszło do przemian, o które Białorusi nie walczyli?
3: Prawdopodobnie białoruskie społeczeństwo jeszcze nie było w pełni gotowe na to, by rzeczywiście zagrozić istotnie aparatowi władzy autorytarnej, która od 20 kilku lat wzmacniała stale swoje rządy. Z silną ręką Łukaszenka zarządzał państwem, rotując ludźmi w taki sposób, by zawsze wszyscy byli w pełni lojalni do niego. Przede wszystkim aparat siłowy, który zadecydował o tym, że protestującym nie udało się osiągnąć swoich celów poprzez właśnie nacisk na ulicy, poprzez możliwe zajęcie jakichś budynków.
0: Reakcja władz była bardzo brutalna, co zresztą pan doświadczył osobiście.
3: Tak, dokładnie 6 lat temu zostałem zatrzymany. Dzień po wyborach, po tym, gdy protesty już objęły dużą część białoruskich regionów, w wielu miastach, w Mińsku oczywiście były te protesty największe. Ja tam się znajdowałem, próbowałem relacjonować to, co się dzieje na ulicach Mińska do publiczności w Polsce. Zostałem zatrzymany jeszcze przed rozpoczęciem protestu, tego drugiego dnia protestów. Potem już wspólnie z moim kolegą zostałem przetransportowany przez właśnie funkcjonariuszy OMON-u najpierw do Busika, a następnie do więźniarki, w której zaczęto już nas bić, katować, następnie odwieziono na posterunek milicji, gdzie już w sposób systemowy przez kilkanaście godzin nad nami się znęcano, torturowano nas, a następnie przewieziono do aresztu śledczego w Żodino, gdzie spędziłem kolejne 3 dni.
0: Jak pan uważa, czy wydarzenia 2020 roku zmieniły społeczeństwo białoruskie?
3: Zdecydowanie, to był moment naprawdę takiego pewnego przebudzenia narodu białoruskiego, ponieważ ludzie po raz pierwszy w takiej skali wyszli na ulicę, zauważyli, że jest naprawdę więcej ludzi, którzy myślą podobnie, którzy sprzeciwiają się tej niesprawiedliwości, temu systemowi, który nie służy Białorusinom, to sprawiło, że ludzie zmienili swoje podejście, zaczęli poznawać swoją tożsamość, zastanawiać się nad tym, kim są Białorusini. I niestety oczywiście te represje, które się zaczęły po protestach i w czasie kampanii wyborczej, doprowadziły również do tego, że wielu Białorusinów, setki tysięcy ludzi, zmuszonych było wyjechać z kraju w obawie przed prześladowaniami. Ale ci ludzie zmieniają poprzez swoje doświadczenia, poprzez to, gdzie mieszkają, gdzie też spędzają, gdzie żyją za granicą, jak widzą tam, jak może wyglądać życie. Mają nowe pomysły, jak w przyszłości zmieniać Białoruś. Sami je ewaluują, mają możliwość swobodnego zrzeszania się i rozwijania białoruskich inicjatyw. Również widać jakąś chęć powrotu do korzeni, do nauki i odrodzenia języka białoruskiego. I wielu Białorusinów widzi, że ich interesy są inne niż te reżimu Łukaszenki i te, przez które moskiewski imperializm realizuje.
4: Czy pana zdaniem walka Białorusinów o wolność trwa do dziś, czy jednak trwająca nadal fala represji całkowicie to uniemożliwiła?
3: Niestety ta aktywna faza jakiejś walki, czy takie okno na zmiany jakieś, które mogłoby obalić reżim Łukaszenki, jeśli chodzi o sytuację wewnątrz kraju, no jest zamknięte w tej chwili, tak? Nie widać w tej chwili obecnie perspektywy tego, by reżim Łukaszenki mógł zostać na takiej fali jakiegoś ruchu oddolnego obywateli Białorusi w kraju zmieniony, ale oczywiście ta walka codzienna, przypominanie o tym, że Łukaszenko jest osobą odpowiedzialną za masowe, największych czy najbardziej brutalnych represji w Europie po II wojnie światowej, od konstrukcji Odery Stalina, że jest zamieszany z współagresorem i jest odpowiedzialny za zbrodnie przeciwko ludzkości. O tym mówią cały czas Białorusini, którzy mogą robić to bezpiecznie, przypominają i budują podstawy na to, żeby w przyszłości Białoruś była wolną, gdy pojawi się takie okno możliwości ponownie. Oczywiście to jest też powiązane z tym, w jakiej kondycji będzie starszy partner Łukaszenki, który w pełni go od siebie uzależnił, czyli państwo rosyjskie i tego, w jaki sposób ono będzie dalej prowadzić swoją wojnę przeciwko Ukrainie. Więc te czynniki mogą kiedyś otworzyć ponownie możliwość do tego, by Białorusini sami, wychodząc na ulicę, mogli zmienić sytuację w swoim kraju.

wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał i ciążył w łańcuch, zwlekał świt. On

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berazyny rozpoczniemy poznawać losy Jerzego Wołkowieckiego. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii jednej z najbardziej niezwykłych formacji Wojska Polskiego, flotylii Pińskiej. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Stalowy Bagaż oraz jego przebojowym utworem Nie idź do opery.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berazyny rozpoczynamy poznawać losy generała Brygady Wojska Polskiego Jerzego Wołkowieckiego. Jerzy Jarosław Antoni Wołkowicki urodził się 21 stycznia 1883 roku w miejscowości Proszew w powiecie węgrowskim. Jego rodzicami byli Tadeusz i Maria z domu Mochlińska. Po zakończeniu gimnazjum klasycznego w Grodnie Jerzy wyjechał do Petersburga. Po zdaniu egzaminu w 1901 roku rozpoczął naukę w Morskim Korpusie Kadetów, co wiązało się ze wstąpieniem do służby w rosyjskiej cesarskiej marynarce wojennej. 3 lata później Wołkowicki ukończył szkołę i został awansowany na stopień miczmana. Rozpoczął służbę w rosyjskiej flocie bałtyckiej, której jednostki w grudniu 1904 roku popłynęły na Daleki Wschód. Tam też udał się Wołkowicki, który wziął udział w dniach 27-28 maja 1905 roku w słynnej bitwie pod Tsushimą, która zakończyła się zwycięstwem wojsk japońskich nad rosyjskimi. Miczman Wołkowicki dostał się do niewoli japońskiej, w której znajdował się do 1906 roku. Po powrocie do carskiej Rosji otrzymał awans na stopień lejtnanta. W kolejnych latach Wołkowicki m.in. ukończył kurs artyleryjski, Mikołajewską Akademię Morską, a w 1913 został awansowany do stopnia starszego lejtnanta. W latach I wojny światowej służył m.in. w sztabie floty czarnomorskiej. W wyniku wybuchu rewolucji październikowej w 1917 roku Wołkowicki rok później przez Syberię i Daleki Wschód dotarł do Francji, gdzie 14 kwietnia 18 roku wstąpił do armii polskiej, dowodzonej przez generała brygady Józefa Hallera. Został najpierw zastępcą, a następnie w stopniu majora dowódcą 1 batalionu 1 pułku strzelców polskich 1 dywizji strzelców pieszych. W 1919 roku początkowo stał na czele 1 batalionu 3 pułku strzelców polskich, a następnie objął funkcję zastępcy dowódcy pułku. W tym samym roku major Wołkowicki przyjechał do Polski, co miało związek z przerzuceniem armii polskiej we Francji do kraju. Armia Polska we Francji, a w jej składzie 3 Pułk Strzelców Polskich, przemianowany na 3 Pułk Strzelców Pieszych, po przyjeździe do Polski w 1919 roku wzięła udział w walkach o utrzymanie niepodległości Polski. Pułk majora Wołkowickiego walczył na Wołyniu przeciwko wojskom ukraińskim, następnie patrolował granicę polsko-niemiecką na Górnym Śląsku, a w lipcu ponownie trafił na front wschodni, gdzie toczył działania bojowe przeciwko Armii Czerwonej. I w tych wydarzeniach brał udział major Wołkowicki, który 20 czerwca został awansowany do stopnia podpułkownika. 31 lipca 19 roku podpułkownik Wołkowicki objął stanowisko szefa sekcji organizacyjnej Departamentu dla Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych. Podpułkownik odpowiadał m.in. za tworzenie polskiej marynarki wojennej. Na tym stanowisku pozostawał niespełna rok, po czym został wyznaczony na dowódcę floty pińskiej. Na początku sierpnia 1920 roku podpułkownik Wołkowicki objął stanowisko dowódcy 3 batalionu Wileńskiego Pułku Strzelców, prowadząc swoich żołnierzy do walki podczas bitwy warszawskiej i niemieckiej. W październiku 20 roku podpułkownik objął dowództwo nad pułkiem. Po zakończeniu walk o utrzymanie niepodległości Polski 21 marca 1921 roku Jerzy Wołkowicki został szefem sztabu 1 Dywizji Litewsko-Białoruskiej, a niedługo potem rozpoczął kurs do szkolenia w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. Po zakończeniu szkolenia w 1922 roku podpułkownik otrzymał awans na stopień pułkownika i objął obowiązki szefa sztabu dowództwa okręgu Korpusu nr 10 w Przemyślu. W kolejnych latach po pokojowej służby w Wojsku Polskim pełnił szereg funkcji, a 7 marca 1927 roku objął najważniejsze stanowisko w piechocie Wojska Polskiego, a mianowicie został wyznaczony dowódcą 27 Dywizji Piechoty w Kowlu. W tym samym roku został awansowany do stopnia generała brygady. Na czele dywizji generał Wołkowicki stał do 1932 roku. Został mianowany generałem do spraw specjalnych przy Ministerstwie Spraw Wojskowych. W 1938 roku zakończył służbę w Wojsku Polskim i został przeniesiony w stan spoczynku. Jednakże w związku ze spodziewanym wybuchem wojny w sierpniu 1939 roku generała Wołkowickiego wyznaczono dowódcą etapów armii Prusy. O dalszych losach Jerzego Wołkowickiego opowiemy w następnym programie Z nad dniem na Iberazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Przy mikrofonie Aleksy Szota, witam Państwa. W poprzednim odcinku odwiedziliśmy Kresowe Morze, jezioro Narocz na północy Białorusi. Dziś udamy się do innego akwenu wodnego na południu kraju, na poleskie rzeki, bagna i mokradła. To tam narodziła się i trwała przez 20 lat jedna z najbardziej niezwykłych formacji Wojska Polskiego – Flotylla Pińska. Historia polskiej marynarki na Polesiu zaczęła się od wizji jednego człowieka. Był nim książę Jan Giedroyć, były oficer marynarki rosyjskiej. Wiosną 1919 roku, gdy odrodzona Polska walczyła o swoje granice, Giedroyć wpadł na genialny w swojej prostocie pomysł. Aby wzmocnić wschodnią flankę w obliczu bolszewickiego zagrożenia, należy wykorzystać sieć rzek i kanałów Polesia. Region był jednym wielkim mokradłem i trudno było tam o normalne drogi. Pierwsze jednostki flotylli rzecznej w Pińsku tworzono niemal z niczego. Bazowano na motorówkach i statkach znalezionych w okolicy lub odebranych wrogowi. Już w marcu 1919 roku polskim oddziałom udało się opanować Pińsk, który stał się pierwszą stolicą tej formacji. Przełomem była jednak bitwa pod Czarnobylem w kwietniu 1920 roku. Tam flotylla pińska odniosła zwycięstwo, rozbijając dnieprzańską flotylę bolszewicką i torując drogę na Kijów. Udało się też powiększyć stan flotyli pińskiej o kolejne motorówki i statki, porzucone przez uciekających bolszewików. Niestety, kontrofensywa wroga zaledwie kilka tygodni później zmusiła marynarzy do bolesnej decyzji o zatopieniu własnych jednostek, by nie wpadły w ręce Sowietów. Flotylę rozformowano, personel i część sprzętu przerzucono do flotylli wiślanej. Ale wkrótce, po cudzie nad Wisłą, we wrześniu 1920 roku Pińsk znów był już zajęty przez Polaków. Udało się odzyskać zatopione wcześniej statki, flotylla pińska została reaktywowana i nastał czas jej największej świetności. Pińsk stał się miastem garnizonowym z prawdziwego zdarzenia, choć był wtedy stosunkowo niewielkim, zaledwie 25-tysięcznym miastem. Flotylla i cała jej otoczka wyznaczała rytm życia Pińska, gospodarkę, kulturę, sport, wszędzie prym wiedli wojskowi z flotylli. Infrastruktura, którą zbudowano, też robiła wrażenie. Powstały nowoczesne hangary, warsztaty portowe, stocznia, komenda portu i kasyno oficerskie, a nawet własna elektrownia i radiostacja. Symbolem bezpieczeństwa i nowoczesności była baza paliwowa, umieszczona na sztucznej wyspie. Najważniejszym punktem na mapie miasta było betonowe nabrzeże, liczące ponad pół kilometra długości, przy którym cumowały monitory rzeczne, takie jak słynny ORP Wilno czy Kraków, które często można zobaczyć na starych zdjęciach z Pińska. Flotylla to nie tylko okręty, to przede wszystkim ludzie, ich wpływ na lokalną społeczność. Marynarze tętniącego życiem Pińska byli elitą. Mekką życia towarzyskiego stało się kasyno oficerskie oraz prywatny teatr Holzmana, gdzie wystawiano sztuki m.in. z udziałem marynarzy. Co roku 3 lipca uroczyście obchodzono święto flotylli rzecznej, które przyciągało tłumy mieszkańców na parady i koncerty orkiestr wojskowych. Niezwykle ważnym aspektem życia w Pińsku był sport. Wojskowy klub sportowy Kotwica Pińsk był dumą regionu. Marynarze trenowali niemal wszystko, od wioślarstwa i żeglarstwa, przez szermierkę i boks, aż po hokej na lodzie. Piłkarze Kotwicy byli niemal bezkonkurencyjni na Polesiu, a ich mecze budziły ogromne emocje. Głównymi przeciwnikami były drużyny z Brześcia nad Bugiem. Dwukrotnie, w 1935 i 1936, piłkarze z Pińska stawali się mistrzami Polesia, ale nigdy nie mogli awansować do pierwszej ligi. Ale ważniejsze dla Pińska były mistrzostwa marynarki wojennej. Jeżeli w danym sezonie Kotwica wygrywała derby z flotą Gdynia, to kibice byli w stanie wybaczyć piłkarzom wszelkie inne porażki. U progu 1939 roku flotylla pińska była potęgą. Liczyła około 100 jednostek, w tym monitory, kanonierki i kutry uzbrojone, a służyło w niej blisko 2000 marynarzy. Jednak natura i polityka jakby sprzysięgły się przeciwko nim. Lato 1939 roku było wyjątkowo suche, co spowodowało drastyczne obniżenie poziomu wód w Pinie i Prypeci. Ciężkie monitory straciły zdolność manewrowania. Kiedy 17 września 1939 roku ZSRR zaatakował Polskę, los flotylli został przesądzony. Dowództwo stanęło przed dramatycznym wyborem. Aby sprzęt nie dostał się do rąk agresora, nie stał się jego łupem, między 18 a 21 września wydano rozkaz zatopienia jednostek. Marynarze, pozbawieni swoich okrętów, nie złożyli broni. Spróbowano oddziały lądowe, które wcielono do brygady Korpusu Ochrony Pogranicza Polesie. Wielu żołnierzy flotylli brało udział w ostatniej bitwie kampanii wrześniowej pod Kockiem, pod dowództwem generała Franciszka Kleberga. Tak skończyła się krótka, ale bogata na wydarzenia historia flotylli pińskiej, która przez 20 lat formowała wizerunek miasta nad Piną. Pozostały po niej jedynie wspomnienia i stare fotografie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Stalowy Bagaż oraz jego przebojowym utworze Nie idź do opery. Stalowy Bagaż był polskim zespołem rockowym założonym we Wrocławiu na początku 1981 roku. Choć działał zaledwie 2 lata, zapisał się w historii polskiego rocka jako ciekawy projekt muzyków z dużym doświadczeniem scenicznym, wcześniej grających m.in. w Nurt, Test, Porter Band, Pakt czy Romuald i Roman. Zespół powstał po rozpadzie Porter Bandu przy Domu Kultury Kozanów. Założyli go gitarzysta Aleksander Mrożek i basista oraz wokalista Kazimierz Cwynar, do których dołączyli Jacek Krzaklewski i Bolesław Patryn. Od początku była to więc swoista supergrupa oparta na muzykach znających realia profesjonalnej sceny. W pierwszym okresie działalności Stalowy Bagaż współpracował z Izabelą Trojanowską. W Polskim Radiu Poznań nagrano 4 utwory z tekstami Andrzeja Mogielnickiego, które ukazały się na małej płycie Tonpressu. W 1981 roku projekt wystąpił m.in. na Rock Arenie i festiwalu w Opolu. Tam doszło do głośnego występu Trojanowskiej w stylizowanym stroju ZMP, który wywołał skandal i protesty, ale jednocześnie znacząco zwiększył popularność nagrań. Płyta sprzedała się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy. Po wyjeździe Trojanowskiej do USA zespół działał już samodzielnie. W maju 1981 roku nagrał w Poznaniu kolejne utwory, m.in. Hamuj, hamuj, Baczność, baczność i Pożegnanie pychy, a także instrumentalne Riki-Tiki z udziałem Krzesimira Dębskiego. Pod koniec roku dołączył wokalista Lesław Kot, a brzmienie grupy zaczęło stawać się cięższe, bardziej hardrockowe. W grudniu nagrano w Szczecinie materiał na planowany debiutancki album z tekstami Jacka Zwoźniaka. Płyta ostatecznie nie ukazała się z powodu wprowadzenia stanu wojennego. Nagrane utwory wykorzystano później w programach telewizyjnych. Mimo to zespół intensywnie koncertował, występując m.in. z TV21, Oddziałem Zamkniętym i Lombardem. W 1982 roku skład ponownie się zmienił. Dołączył Leonard Kaczanowski, a później perkusista Andrzej Polak, wcześniej grający w Lady Punk. Stalowy Bagaż zaczął eksperymentować z nową falą. W 1982 roku skład ponownie się zmienił. Dołączył Leonard Kaczanowski, a później perkusista Andrzej Polak. Stalowy Bagaż zaczął eksperymentować z nową falą. Powstała m.in. nowa wersja utworu Nie idź do opery, do której Telewizja Polska zrealizowała teledysk emitowany na telewizyjnej liście przebojów. Zespół występował także za granicą, m.in. w Heidelbergu. Grupa zakończyła działalność w 1983 roku. Muzycy kontynuowali kariery w innych projektach. Mrożek grał m.in. w Hazard i Recydywie, Cwynar i Kaczanowski w Tabu, a Lesław Kot współpracował z Kasą Chorych i Ozzy. W 2017 roku ukazał się album Ciężki Rock, wydany przez Gad Records, zawierający wszystkie nagrania zespołu z 1981 roku oraz dodatkowe materiały radiowe, w tym Riki-Tiki. Dzięki temu twórczość Stalowego Bagażu została ponownie odkryta i uporządkowana po latach. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi ze wspomnianej płyty Ciężki Rock. Tekst piosenki napisał Jacek Zwoźniak, autorem kompozycji jest Aleksander Mrożek. Przed Państwem Stalowy Bagaż. Nie idź do opery.

0: Niemna i Barazyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Barazyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

0: Polskie Radio Racja. Racja.com.
1: Jak ja już wspominał, сегодня Rzym Katolicki Kościół odznacza święta u niebowzięcia Najświętszej Dziewy Maryi. Jakoi często nazywaje co tak sama świata Maci Bożej Zielnej. Heta jedno z samych starożytnych świateł, jakoje biorę swój początek jeszcze u piatym stochodzi. Heta jest świata wielmi mocna odznaczaje co tak samo u Polszczy i u odpowiedności z zakonem, a 18 studzienia 1951 roku. A w niepracownych dniach u niebowzięcia Najświętszej Dziewy Maryi zjawiajca dzierżawnym światam. Heta oznaczaje, że 15 żniunia kramy ofisy dzierżawne ustanowy nie pracują. Tak, że kto żywie u Polszczy, niechaj ab tym pamiętaje. Dzierżawne ustanowy tak nie pracują u sobotu, ale siądnia amal usie kramy u Polszczy tak sama. Zakryty ja. U Polszczy siądnia tak sama odznaczaje ca i drugie dzierżawne świata, heta Dzień Wojska Polskaha, jaki był zasnowany u pamięć warszawskiej bitwy. Ja je nazywają tak sama Cudam na Wiśle. Heta była pieromożna bitwa u 1920 godzie podczas polsko-bolszawickiej wojny. Warszawska bitwa wyznaczyła niezależność Polszy i sarwała plany rozpowszechniania rewolucji na zachodnią Europę. Oficjalna nazwa heta świata, Świata Uzbrojenych Sił Republiki Polszcza, jano było uwiedziona aktem Sejma od 30 lipienia 1992 roku.

0: Белорусская радиорация. Разом меж межами.
1: У Гайнаўцы завершился чарговый скульптурный пленер. Некалькі жнівеньских дзён, дзясятки гадзін працы, гук піл і зубілаў, і драўляныя абярвенні, дзякуючы таленту і фантазіі мастакоў, ператварыліся ў унікальныя творы мастацтва. Кіраўніком пленеру выступіў гайнаўскі мастак Марк Сапёлка, з якім паразмаўляў Васіль Кроква.
2: Завершився черговий скульптурний пленер у Гайнаўцы. Який палік у гэта пленер і ці був некі адметний?
3: Так, в тим року відбувся вже 24-й пленер рзьбярський в Гайнаўцы. В видаженню брало удział 5 артystów, głównie miejscowych, ale udało się nam zaprosić również pana Andrzeja Łopińskiego, profesora z ASP w Warszawie na kierunku rzeźbiarskim. I powstało 5 dużych plenerowych rzeźb. Każdy z artystów przedstawił swoją własną wizję artystyczną. No jest to, jak nie patrzeć, duże wydarzenie, dlatego że te plenery mają dość bogatą tradycję. Brał udział w nich również nasz znany miejscowy autor, czyli Wiktor Kabac, któremu już niedługo będzie 92 lata i on jeszcze pamięta te czasy, gdy planery w Hajnówce trwały po 3 miesiące. Przyjeżdżali artyści z Australii, z Japonii czy z Brazylii i to naprawdę było wielkie wydarzenie. My jako artyści z Hajnówki cały czas usiłujemy kontynuować tą tradycję. W tamtym roku powstał w Hajnówce park rzeźby w drewnie. Hajnówka, można powiedzieć, teraz jest jako jedyne takie miejsce na mapie, gdzie takie miejsce powstało. To ten park rzeźby został objęty patronatem marszałka województwa podlaskiego. Mieści się on na terenie aresztu śledczego, bo pan dyrektor aresztu śledczego wyszedł z tak właśnie propozycją do artystów, że jeżeli chcemy stworzyć takie miejsce bardzo związane z kulturą, to on ma na to plac przeznaczony i wspólnie z Euroregionem Puszcza Białowieska, wspólnie z artystami doszliśmy do takiego porozumienia i powstało właśnie takie bardzo ciekawe miejsce na mapie Polski, na mapie świata, gdzie ludzie mogą przyjść i zobaczyć, jak te rzeźby wyglądały z tego roku, z pleneru i z poprzednich lat.
2: А вось гэтая пляцоўка, дзе зараз вашы скульптуры стаяць, это што за пляцоўка? Ці яны будуць весь час тут, ці яны таксама перамесцяцца туды да ўсіх асноўных рэйсбаў вашых?
3: Так, то месца теж є дуже виянткове, бо то є терен надлешніцтва в Гайнувце. І я мовлю, щоб повстав пленер рэйсбярський, то треба дуже дуже інституцій, які спільно мушу ще догадати, мушу співпрацювати. І щоб то всіх добре зграць, то направді то trzeba trochę wysiłku. Ale tutaj takim, można powiedzieć, motorem to są artyści, czyli miejscowi rzeźbiarze, którzy, żeby ta tradycja plenerów nie zaginęła, żeby kontynuować te plenery. Przez kilka lat chodziliśmy i rozmawialiśmy z miejscowymi władzami, żeby właśnie wydarzenie takie kulturowe nie zaniknęło.
2: А ваша асабістая скульптура, якую вы зрабілі на гэтым пленэры, што яна сабой уяўляе?
3: Так, в тамтым року пазыскаліśmy bardzo dobry materiał, бо w wyniku wycięcia 300-letniego dębu, bo ten dąb stwarzał zagrożenie. Rosł tutaj w Hajnówce przy pewnym bloku i pewne wydarzenie sprawiło, bo gałąź się oderwała, że nie doszło do tragedii, bo specjaliści przyjechali, dendrolodzy zbadali drzewo i okazało się, że on w środku ten dąb, pomimo tego, że jest potężny, jest spróchniały i zagrażał bezpieczeństwu. Dowiedzieliśmy się o tym, do władz miasta wystąpiliśmy z taką prośbą, żeby ten materiał nie poszedł na opał, tylko że został przeznaczony do drugiego życia, czyli do rzeźby. I w tym roku już z tego materiału drugi raz robiliśmy. Powstało 5 rzeźb, ale jeszcze zostały 2 duże kawałki, czyli ten dom posłużył, można powiedzieć, do 3 plenerów. Te drzewo i te drewno dostało drugie życie. W tym roku wyrzeźbiłem rzeźbę pod tytułem Król Puszczy. To jest taki potężny 3-metrowy pień dębu. Same drewno podpowiedziało mi, że właśnie z tego będzie żubr, bo gdy tylko spojrzałem, tam było takie narość i od razu wiedziałem, że to jest głowa żubra. Tej rzeźby wykorzystałem również, bo w swojej twórczości przemycam elementy słowiańskie. W koronie żubr ma tak zwany kwiat życia, czyli taka słowiańska rozeta. Ona jest trochę nietypowa, jest bardzo rozbudowana, bo ma 8 ramion. Symbolizuje to potęgę, rozwój. A z tyłu oczywiście, ja tak mówię, żeby to było dość no, charakterystyczne, żeby to była moja rzeźba, wplotłem element ręcznika obrzędowego, czyli taki wywodzący się słowiańszczyzny z Podlasia, element właśnie takiego ręcznika, który okrywa głowę tego żubra.
1: Plener był organizowany Asocjacją Miejscowych Samokierowania Euraregiona Białowieżska Puszcza.

Радио Рация. 5 chwilin zostajeca do połowy na 11 u Polszczy i połowy na 12 u Białorusi. A u połowie godziny Anna Szajkowska ja będzie zapraszać was na kulturne imprezy, jakie ja będą odbywać się siądnia i zautra na Białostoczynie. A raniej, ciapieróżo, ja skażę wam krychu pra nadworje, jako je czekaje nas tak samo i siądnia i zautra. Siądnia u naszym pamierzy jasna, ciopla i bez opadków. Wieczer słaby od 3 do 4 metrów za sekundę, cisku normie. Dniom temperatura budzi u Białostoku od 26 do 28 gradusa, u Harodni 24-28, u Bielsku Podlaskim 26-29, a u Hajnałcy, tak jak u Białostoku, 26-28 gradusa. U Bieraści, tak jak u Bielsku Podlaskim, 26-29 gradusa. Wieczorem temperatura powietra maje być do 27 gradusa, tak że siądnia trzeba spodziewać się cioplaha, a mal śpiekotnaha dnia. Ноччу має бути ясна, вечір буде слабы, ціск у нормі. Завтра перамінная воблачнасць і могуць выступіць кароткачасовыя дажджы. Температура днём ад 26 да 28 градусаў.

Jolly Holland na chwalach białoruskiego Radio Racja, zawieszona ja pomiędzy jazzem, bluesem, soulem, a nawet rock'n'rollem. A prostoru cieper piorujmy Mali Obom Savin, pochodzić z upolności Abenaki, z Odanak, gdzie przeżywają karenne żychary tej czaski północnej Ameryki. Sionia to obszar brytyjskiej Kolumbii w Kanadzie. Ja je muzyczna misja realizować siebie u współczesnej twórczości, ale nie zabywajuczy swojej spadczyny, etnicznej kultury. Temu urozne sposoby i na debiutnym albumie Sweet Tooth, ale na czarchowym Automatic spróbuję spouczać gety świety. Nie uciekajuczy tak samo i od różnych eksperymentów. Wielmi lubię takich twórców, pokolki gety mnie bliska i w kontekście tojesności pamierzą, a tak samo znikajuczych kulturą. Z albumu Sweet Tooth, Mali Obom Savin i pieśnia Odana.

Mali Obamsawin z Północnej Ameryki, jaka ja pochodzić z karennej supolności Abenaki. A z nami, praz moment już, Mari Glad. Zadumował się o głosci Glad, ta zwyczajna szwedzka prozwiszcza, ci już taki mianuszka, jaka ja maję nam skazać, to Mari szukają swojej twórczości za środy zadowolnienia. Jej szlach ciekawy. Pierwszy album Bedroom Stories pokazał się z początku w latach 2010-2014. A jak troch piesien na je? EP. A pieśnia Loverboy łuczała, uwaga, na prynamsi 40 radiostancjach u Indiach. Jak pełnoformatny album Bedroom Stories pokazał się, uwaga, u tym chodzie. A my posłuchajmy z jego pieśni This World.

Słyszę niewiele, to szelest liści, dalej trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę, stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosfer, zostawiam z boku pastel, kiedy zanurzam się w zieleń, dech.

emocje w różnych rozmiarach, kształtach opanowywuje flauta, senne oczy, kołysanka, duszy soundtrack, toczy handpan, wulkan emocji zastyga do ranka, czysta energia zawarta w kwantach, każda mantra rozświetla stan tła jak smuga światła, urem

0: Świetlana Kursna rodziła się 9 stycznia 1972 roku w wiosce Zahalle Lubanskiego rejonu, gdzie prawiała dzieciństwa. U maleństwie szmat chwarela, przeżyła kliniczną śmierć i powodle własnych uspominał była wyratowana miastowymi wiaskowymi szaptuchami. U 1994 chodzi u jakim Mikola Kandrata uwachodził literaturu, skończyła filologiczny fakultet BDU. Paśla rozmiarkowania pracowała nastawnica i urodnej wiosce i wychowacielka i u dzieciaczym sadku, ale chutka syszła z systemy edukacji. U 1990 hady doluczyła się do Białoruskiego Nacjonalnego Ruchu, ustupiła u BNF, pracowała stażorem na Białoruskim Radio. Aktywna udzielniczała w życiu mińskiej twórczej bohiemy tego czasu, siabrowała z mnogimi wiadomymi dziejaczami kultury, sierot jakich byli Anatol Sys, Michał Aniempadystał czy Artur Klinał. U hadach 1996-1999 była głównej redaktorką czasopisa Białoruskiego Helsińskiego Komiteta Człowiek. U różnych gady zjawiała się autorką wydania Nasza Niwa, Swoboda, Arche, Nasza Historia, Dzieja Slow. U 2006 godzie przejechała u Polszczu na pracę u Euroradio, gdzie odpracowała 13 gadów. Tak samo współpracowniczała z telekanalem Bielsat do 2020 roku. Żyła i pomierła u Warszawie.
1: Ewa Wieżnawiec. Szlach drobnej słolaczy. Fragment. Tak i wyszła, że na prekance żniwnia my prakacili na rowerach do baćkowego uroczyszcza, rozeszli się metrów na 200 i poczali zgrabać chwaściste jesiena, gdy nasieć ukopy. Ja pierakanana, aż to baćka maje na uwazie niejki inszy sens, czym narychtołka harczoł karowie, niż ta kształtu wychowania pokorliwości i lubowi da ziemli. Wika, 30-gadowaja baba z paznochciami u kwietaczki, ciągaje siena. Dy ja tut nie pryszej, kabyle chwost, ale ja choć buntuju. Dostała z zaplecznika plastykołku dżintona. Odkryju wam, pod niewolnoju pracu nie lga wykonywać bez alkoholu. Usie wiaskowcy wiedajuć getoju wielikuju tajemnicu. Usie, a praczawiki, ja jej nie bacza, czy odczuwała, że jana nieuchwalna gladzić na majo prychlubwanie. No i hej. Я гребла и носила, носила и гребла, постановивши, что подыму голову только на середине дялки. Усе было скончено за некие 4 годины. Место было глухое, только пару разов проехали комбайны с дальнего поля. Мы собралися ехать назад. Сестрица аккуратно навязала сахорды, грабли на багажник дистерно. Я закрутила шпагат абияк. Руль не ворочався, спинилася, перевязала. Я нічого ніколи не раблю як след, коли мене примушають. У Повночной Кореї ёсть поняток праца любові. Гэта бясплатная работа на карысць грамадства. Ніхто не пытаецца, ці хачу я выконваць працу любові. Może ja liczę za lepsze je odkupiться. Za takimi rozdumami ja nie zauważyła, jak my projechali kilometry z dwa. Moje sachury grabli bersali się, ureszcie sarwany zup. Prokolął mnie kameru. Dowiedzieca iści pieszki. Do domu było daleko.

0: U 2008 hodzie wyjrzał pierwszy zbornik opowiadania Ujewy Wieżnawiec Szlach drobnej swolaczy, u jakim autorka wywiela heleryju nietypowych żanoczych wyobrazał, mocnych, trwalych hieroin, jakie szukają siebie i sprawują wyżyć u surowych realiach. U 2015 Jana u pierwszyniu opublikowała opowiadanie Paraska i jaje czorny byk pod swoim saprawdnym prozwiszczem. U 2020 Ewa Wieżnawiec stała jedną z dwóch pierwszych autorek wydawieckiego projektu Światlany Aleksiejewicz Pflaubaum, u mierzach jakoga wyszła opowieść Paszto idziesz wołcza. Żanr twora określony jak balotna jakaska. Galowna jej heroinia, alkoholiczka średnich gadoł, jaka doglądała czużych starych ludzi na zachodzie i zmuszana jedzie na pochowanie swojej babuli warażbitki u białoruskiej głusz, gdzie pahlyblajeca u tragiczną historię swojego rodu i krainy u 20. stuleciu. Twór otrzymał szeroki rozgałas i był przekładany na niemiecką, litowską i polską mowy. U 2021 hodzie Światlana Kurs była uhonorowana premia imia Jerzy Jedrojca, a u 2023 niemiecki przekład knihy trafił u short list Międzynarodowej Literaturnej Premii Doma Kultur Świetu. A poczynajca, paszto idziesz wołcza, woś tak.
1: Ewa Wieżnawiec, paszto idziesz wołcza, fragment. Калі ты ў грамадскай прыбіральні адкаркоўваеш пляшку ключом і аблізваеш з яго віно, каб ні кроплі не прапала, табе ўжо няма чаго баяцца. Тым больш, калі гэты ключ ніадкуль. Рына аблізала ключ, а потым спрактыкавана хлёбнула так, каб корак не ўсплыў, а віно палілося ў горла. Алкагалізм, як любы занятак, мае свае сакрэты і патрабуе практыкі. Рына сядзела ў прыбіральні гандлёвага цэнтра і старалася піць бязгучна, каб не чуваць было ў суседніх кабінках.

Dwie czarchowe jastraty. Tak wyglądaje życie. Pamiętajmy, że tak Mikołaj Kandratał, jak i Światlana Kurs zostawili z nami czastku siebie, zostawili swoje książki. Wiertajmy się do ich i dziękuj temu, niechaj żywuć jany dalej razem z nami. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za uwagę i zapraszaju na poetyczne rozdumy raz tydzień.

0: Do nas datelefonował się Łukasz z Repczyc. Serdeczna witajem i słuchajem.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Dla ciebie pozdrowić i twoją mamę Basiu. Dla ciebie pozdrowić i swoją siostrę Magdę. Dla ciebie pozdrowić i swojego tata Mirka. I pieśń chciałby żonka moja Hanna.
0: Uczyć się, to ja pieśnia. Dziękuję za telefonowanie.
2: A raczej witanie dla Jana Nazaruka z Kuraszowa. Razem z pożadaniami dobra, zdrowia, szczęścia, radości i udaczy pierdeje Tolik.
0: Serdecznie przywitanie dla Radio Racja i wiadłuczych koncerty pożadania dla siemi, znajomych i siabrów. Szle pastajny słuchacz Daniel i prosić pieśnią prymaką Ojla Cili Husi.
2: У Пермакову, бадай, что я не могла знайти эту песню, але тем часом жонка моя, каханая.

in the... Dobry wieczór, to DJ Ricky, witaju was u czerwowym wypusku Inda Mix. Na praciachu bliżejszej godziny zapraszają was na sumiesnuju prahu kupahukach, gdzie house sustrakajec z soulam i klasycznym dyska. Sionia jara blues stałku na płaunaść i atmosferu. Paczniem zbitał, jak i ja pastupowa was razagrajuć kap u druhoj czasce udary z jeszcze bolszej siłaj. Siadajcie zручniej, albo od razu wychodzicie na tanc plac. Poczynajem nasze subwencje.

była czerwowa godzina z cyklem Indamix. Wielki dziakuj, że prawiali gety czas za mną i z moją muzyką. Spodziewam się, gety haracki vibe dał wam pozytywny nastroj na usiu resztu noczy. Ja wiernu się do was z nowymi hukami już o prosty dzień, tradycyjna u sobotu o 21 godzinie. Cudownego wieczora, dobrego odpoczynku i do sustreczy.